0: tu Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

No, dzisiejszą głowę do góry zaczęliśmy z przysłowiowego buta. Queens of the Stone Age, The Lost Art of Keeping a Secret na prawie 3 minuty po godzinie 7, oczywiście na 98.2. Jednak sekretem nie będzie, że jeszcze sporo bardzo dobrej muzyki sobie dzisiaj posłuchamy, tak jak w tym momencie. The Verve, Bittersweet Symphony już teraz w waszych głośnikach. Z tej strony Kuba Pasieczny, dzień dobry i zapraszam do godziny 10.00.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 99 groszy, teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. 100 krotka.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

Disturbed i Hell na 98,2. No dla niektórych może być to metafora pracy, szczególnie dosłownie przed weekendem. Na zegarach 12 minut po godzinie 7, więc sprawdźmy sobie dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy piątek, weekendu początek i imieniny obchodzą Jacek, Dagna i Piotr. Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Za to ze świąt takich nieoficjalnych, nietypowych, no to mamy dziś dzień pierwszej pomocy na przykład, więc no to okazja, żeby sobie przypomnieć, jak można uratować komuś życie, no bo w końcu nie wiadomo, kiedy może się to przydać. Za to teraz przydałoby się posłuchać czegoś przyjemnego. No i właśnie taki utwór teraz przed nami. T-Love i nie, w waszych głośnikach.

Niemały klasyczek prosto Def Leppard, Animal na 98,2. Na zegarach już 20 minut po godzinie 7, a więc to czas na pierwszy dziś przegląd prasy. Na początek nieco informacji, o której pisze m.in. Kurier Lubelski. Otóż dziś jadący pociągami muszą przygotować się na delikatne opóźnienia, gdyż maszyniści w całej Polsce będą przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych oraz konieczność podjęcia działań ograniczających liczbę niebezpiecznych zachowań kierowców. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego. A teraz nieco informacji remontowych, ale nie myślę tutaj o drogach. Otóż rusza remont pomnika na Majdanku. Konkretniej pełna nazwa to Pomnik Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów, który został odsłonięty w 1969 roku i od tamtego czasu pozostał nieruszany, aż do teraz. Otrzyma on remont generalny, czyli m.in. wyremontowane wnętrze, odświeżenie oraz zajęcie się otoczeniem pomnika. Roboty mają potrwać 2 lata i mają zakończyć się w drugiej połowie 2028 roku. Więcej na ten temat na stronie internetowej Dziennika Wschodniego.

0: pierwszy wyjazd na lubelskie drogi przed nami. Zaczynając od Brodkowa, zwolnijcie na Romera w stronę Diamentowej, bo tu się trochę kotuje. Nadbystrzycka do Ronda i Diamentowa, tutaj także ruch jest spory. W okolicach LSM-u oraz centrum na razie wydaje się być luźno i przejazd może być swobodny, ale już na przykład Aleja Solidarności w stronę zamku na wysokości hotelu Hilton jest coraz bardziej zakorkowana, więc tam już uważać trzeba.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.

zegarach 24 minuty do godziny 8. Za to teraz mam ciekawy temat dla zapalonych kibiców. W końcu jak ulubiona drużyna wygrywa, no to można czuć się jak czasami jak w amoku, tak jak zaśpiewał nam przed chwilą Terrific Sunday. Otóż słuchajcie, poznański zakład pogrzebowy stwierdził, że jak ktoś chciałby być skremowany i stać nad kominkiem, no to dobrze mieć urnę jak Talala. I wprowadził do oferty urnę z logiem Lecha Poznań, z dopiskiem "bo kibicem jest się do końca". Także jak widać, karnety na cały sezon to już przeżytek, bo w końcu można mieć urnę na wieczność. No, ciekawe, czy taką z logiem motoru też kiedyś będzie w ofercie.

No, grupa American Head Charge dała nam tutaj do pieca. Just So You Know na 98.2. Na zegarach 16 minut do godziny 8. Przed momentem opowiadałem wam o urnie z logiem Lecha Poznań. I słuchajcie, ostatnio temat odejścia na drugi świat wydaje się być całkiem popularny. Otóż tym razem platforma TikTok postanowiła zadbać o swoich użytkowników po śmierci. I uwaga, TikTok wprowadził możliwość zapisania komuś konta w testamencie. Opcja ma znaleźć się w ustawieniach głównych konta. No, ciekawa rzecz, choć dla mnie brzmi to jak pierwszy przypadek testamentu, o który rodzina nie będzie się kłócić.

The Ramones i Blitzkrieg Pop na 98,2. Na zegarach 8 minut do godziny 8, a więc zbliżamy się do pierwszych wydarzeń Radia Centrum na dziś, a w nich m.in. usłyszymy o sztuce. Mianowicie nadchodzi wernisaż wystawy inspirowanej lubelskimi spotkaniami plastycznymi. O tym więcej powie już Jakub Jarzyna punktualnie o godzinie 8. Zostańcie z nami koniecznie, a na zamknięcie muzyczne godziny 7. Najpierw przygrzejemy wraz z zespołem Lord of the Lost, a tuż potem uspokoimy atmosferę wraz z grupą Paramore. Zostańcie z nami.

0: No bardzo miło nam się tutaj zrobiło. Paramore, The Only Exception na 98,2. Na zegarach już godzina 8, a więc to czas na pierwsze wydarzenia Radia Centrum na dziś.
1: Prokuratura podjęła decyzję w sprawie rakiety w Wyrykach Woli. O tym za chwilę. Powiemy także o inicjatywie kulturalnej oraz raporcie KRD. Wymiar sprawiedliwości podjął decyzję. Wiemy, co dalej ze sprawą pocisku w powiecie włodawskim. Prokuratura okręgowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie niezamierzonego uderzenia rakiety w budynek mieszkalny. Do sytuacji doszło w nocy z 9 na 10 września zeszłego roku, kiedy w Wyrykach Woli trzy bezzałogowe statki wtargnęły do polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z komunikatem prokuratury nie doszło do popełnienia przestępstwa, ponieważ pilot, który wystrzelił pocisk, działał w granicach przyznanych kompetencji. Rozkaz o eliminacji wrogich obiektów został wydany zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego. Pół wieku sztuki, która wrosła w krajobraz miasta. Nadchodzi wernisaż wystawy inspirowanej lubelskimi spotkaniami plastycznymi Zastane skrecze z LSP. Ekspozycja przedstawia prace wychodzące od tego, co już istnieje, czyli form, materiałów i wspomnień. Nie rekonstruują one realizacji dawnej inicjatywy artystycznej, ale swobodnie je cytują, przetwarzają i wprowadzają w nowe relacje ze współczesnością. Wystawę tworzy pokolenie młodsze niż prace lubelskiej szkoły plastycznej, dlatego wśród fascynacji i sentymentu pojawiają się również pytania o teraźniejszość. Na wernisaż pójdziemy już dzisiaj na godzinę 18 do Teatru Formy Otwartej na osiedle imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie. Udział jest bezpłatny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Większość planuje działania biznesowe jedynie na najbliższy kwartał i prowadzi firmę tu i teraz. Jaki obraz mikroprzedsiębiorców wyłania się z raportu Krajowego Rejestru Długów? KRD przedstawiło wyniki ogólnopolskiego badania pod tytułem Własnym tempem, ambicje i granice rozwoju mikrofirm. Wynika z niego, że aż 69% z nich planuje działania tylko na najbliższe 3 miesiące. Kolejne 15% ma plany półroczne, a zaledwie 10% badanych firm działa w horyzoncie całorocznym. O szczegółach powiedział Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.
2: Bieżąca reakcja na popyt i sprzedaż to model, w jakim obecnie działa większość polskich mikroprzedsiębiorców. Planowanie nie stanowi tutaj odrębnego procesu. Jest częścią codziennego zarządzania firmą przez jej właściciela. Decyzje zapadają szybko, choć zwykle bez formalnego budżetu, analizy scenariuszy i wskaźników realizacji.
1: Krótki horyzont czasowy przy planowaniu działań z jednej strony ogranicza ryzyko błędnych założeń, które szybko tracą aktualność. Z drugiej strony jednak model ten utrudnia przygotowanie większych inwestycji, ekspansję na nowe rynki czy powiększenie oferty. Badania pokazują jednak, że im większa firma, tym większy horyzont planowania. Przyczyny tej zależności wyjaśnia ekspert firmy faktoringowej NFG Emanuel Nowak.
3: Obecność pracowników w firmie wymusza dłuższy horyzont planowania. Pracodawca musi wcześniej przewidywać przychody, koszty wynagrodzeń, urlopy, obciążenie zespołu i zapotrzebowanie na materiały. Firma, która działa wyłącznie na własny rachunek, może szybciej zmienić priorytety i reagować z miesiąca na miesiąc. Warto jednak pamiętać,

0: że przedsiębiorcy, którzy patrzą kilka kwartałów naprzód, są często lepiej przygotowani na okresy niepewności, a także łatwiej dostrzegają pojawiające się szanse.
1: Z danych wynika również duża ambicja polskich przedsiębiorców. Aż 42% z nich nie tylko planuje utrzymać obecną skalę działalności, ale również zwiększyć zyski.
2: Za to jeśli chodzi o pogodę, to czeka nas całkiem przyjemny dzień. 11 stopni powyżej zera obecnie mamy na termometrach i z tego co widzę, to sporo słońca mamy za oknem. Jednak od godziny 16 może nieco popadać, także jeżeli macie dziś na później do pracy, no to pamiętajcie, żeby wziąć ze sobą parasol. Zresztą informacja, jakość powietrza jest na dobrym poziomie, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama.
5: Centrum. Największy lokal w mieście!
2: Na zegarach 5 minut po godzinie 8 i przed nami druga godzina wspólnego grania oraz utwór, który z pewnością każdy kiedyś w życiu zanucił. The White Stripes i Seven Nation Army na sam początek godziny 8.

Arek Kusowski, rocznik 92. Jednak teraz co nieco o zespole starszym, o roczniku 87. Mam tu na myśli zespół Ira, który według zapowiedzi wraca do korzeni. Otóż zespół zbliża się do wydania nowej płyty, która ukaże się na początku 2027 roku i zapowiada go utwór Za każdy dzień. Artur Gadowski mówił, żeby przygotować się na ścianę dźwięku pełną gitar brzmiących drapieżnie i mięsiście. Czy tak jest? Posłuchacie już teraz. Ira i Za każdy dzień w waszych głośnikach.

świeżynkę od grupy Mastodon. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze ich najnowszego albumu, no to koniecznie trzeba to nadrobić. Snakes for Dinner na 98.2 za nami. Jednak jeżeli wy na deser po obiedzie lubicie sobie zjeść na przykład lody, no to słuchajcie, jesteście osobą, której szuka raper Snoop Dogg. Otóż szuka on degustatora lodów i płaci za to 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Wystarczy znajomość angielskiego, ważny paszport i dyspozycyjność przez okres współpracy, czyli jakieś kilka miesięcy. Zatrudniony będzie podróżowo w poszukiwaniu mrożonych deserów, zanim staną się modne, i produkował treści dla marki. I co ważne, tak jak już wspominałem, doświadczenie nie jest potrzebne, więc wystarczy na przykład lubić jeść lody przed telewizorem i ma się szansę na tę fuchę. Ale zostało jeszcze tylko jedno pytanie. Gdzie podpisać?

0: Czas na ostatni wyjazd na lubelskie drogi podczas tego poranka. I w dużym skrócie, czuć, że za moment weekend, bo po samym Lublinie powinno jeździć się już swobodnie. Jednak nie wszędzie jest tak kolorowo, między innymi na Witosa, bo mają tam miejsce prace związane z wymianą nawierzchni, przez co tworzą się tam korki. I wiele osób omija Witosa jadąc Męczenników Majdanka, przez co ruch tam też jest większy niż zwykle. Także jak jedziecie w stronę Lublina, no to kierujcie się na Mogiewsko, bo tam jest luz i o korkach nie ma mowy.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: na zegarach. 18 minut do godziny 9, a więc to czas na imprezę FM. I już jutro mocna impreza w Fabryce Kultury Zgrzyt. Otóż w ramach Slavic Metal Night zagrają Młotne Czarownice, Slave Keeper, Merkfolk i For The Plot, czyli słowiański heavy metal, melodyjny hard rock i folk metal z kobiecym growlem. A to wszystko podczas tylko jednego wieczoru, także o nudę nie trzeba będzie się martwić. Koncert, przypominam, już jutro, czyli 12 września w Fabryce Kultury Zgrzyt. Jednak jeżeli macie bardziej alternatywną duszę, no to dla takich osób również coś się znajdzie. Otóż zespół Bokka, czyli jeden z najbardziej tajemniczych zespołów na polskiej scenie alternatywnej, wystąpi w naszym mieście. Łączą oni unikalne połączenie elektroniki, synthpopu oraz rocka alternatywnego. Jeżeli to wasze klimaty, no to zapiszcie sobie datę 15 października, kiedy Bokka zagra ponownie w Fabryce Kultury Zgrzyt. Grupy Marillion raczej nikomu przedstawiać nie trzeba, a tak się składa, że brytyjska grupa ma pewną tradycję, kultywowaną również w naszym kraju. Mianowicie mówię tu o Marillion Weekend, gdzie przez dwa wieczory prezentują oni dwa różne zestawy utworów, dzięki czemu jeden dzień jest całkowicie odmienny od drugiego. W ramach właśnie takiej imprezy zagrają oni 3 oraz 4 kwietnia przyszłego roku w Centrum Kongresowym IC w Krakowie. Bilety ruszają do sprzedaży już 15 września i warto się spieszyć z zakupem, gdyż to wydarzenie od lat cieszy się sporą popularnością.
1: Radio Centrum.

The Misfits w utworze London Dungeon. Na zegarach 9 minut do godziny 9, a więc zbliżamy się do drugich wydarzeń Radio Centrum na dziś, a w nich usłyszymy, jak skutecznie rozwijać studencką organizację i zdobywać kompetencje przydatne także poza uczelnią. Mowa tutaj o nowym programie Moc Kół Naukowych. Więcej na ten temat powie już Jakub Jarzyna punktualnie o godzinie 9. Zostańcie z nami koniecznie.

0: No pięknie nam to zagrała grupa R.E.M. Everybody Hurts na 98,2. Na zegarach już niemalże godzina 9. O, właśnie wybiła. A więc to czas na wydarzenia w Radiu Centrum, które przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Znęcał się nad siostrą i wpadł w ręce policji. O tym za chwilę. Powiemy także o inicjatywie Urban Lab Lublin oraz Forum Ekonomicznym w Karpaczu. To koniec domowego koszmaru. Przestępca znalazł się w rękach policji. W niedzielę funkcjonariusze z Radzenia Podlaskiego dokonali zatrzymania mieszkańcy gminy Komarówka Podlaska, podejrzanego o znęcanie się nad siostrą. Była to reakcja na zgłoszenie kobiety, która dzwoniąc pod numer alarmowy poinformowała, że mężczyzna jest w stosunku do niej agresywny oraz prawdopodobnie znajduje się pod wpływem narkotyków. Według ustaleń śledczych 37-latek miał awanturować się, a także stosować przemoc fizyczną wobec pokrzywdzonej. Co więcej, groził jej pobiciem oraz spaleniem. Wczoraj Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy tymczasowego aresztowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jak skutecznie rozwijać studencką organizację i zdobywać kompetencje przydatne także poza uczelnią? Tego będą mogli nauczyć się uczestnicy nowego programu Moc Kół Naukowych w Urban Lab Lublin. Inicjatywa jest skierowana do organizacji, które chcą wzmocnić swoje działania i lepiej przygotować się na przyszłość. Studenci będą pracować nad kompetencjami miękkimi oraz liderskimi. Pilotażowa edycja potrwa do grudnia, a udział w niej weźmie 10 zespołów wybranych spośród działających na lubelskich uczelniach.
2: Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, a także intensywnym procesie pracy nad pomysłami na własne dalsze plany rozwoju organizacji. W programie zaplanowaliśmy także spotkania z przedstawicielami środowisk wspierających inkubację startupów. Organizacje zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Urban Lab Lublin.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Więcej o programie będzie można dowiedzieć się podczas pikniku Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wydarzenie odbędzie się 20 września od godziny 10 do godziny 16 na Placu Litewskim. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. 3 dni pełne rozmów i wymiany doświadczeń. Wczoraj zakończyło się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wydarzenie połączyło różne pokolenia osób mających realny wpływ na współczesny wygląd Polski oraz kierunek, w którym zmierza. Za nami panele poruszające m.in. tematy obronności, zdrowia, sztucznej inteligencji oraz społeczeństwa. W kontekście uczelni kluczową rolę odegrały rozmowy o szkolnictwie wyższym, kulturze oraz jej łączeniu ze sferą akademicką.
3: Każdy z nas zaczynał od zaangażowania na uniwersytecie, w chórach akademickich, w instytutach sztuki, organizując festiwale czy juwenalia, i uniwersytety są przede wszystkim tym miejscem, gdzie kulturę się tworzy, odbiera, ją się też oczywiście bada, ale najważniejsze, żeby miała uwagę w politykach publicznych i samorządów, i państwa, i była takim obszarem, który łączy.
1: Mówi Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Warto zauważyć, że w środę przeprowadzony został panel dotyczący kultury studenckiej, w którym udział wzięła dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatkarzaka Izabela Pastuszko. Uczestnicy podkreślili w nim fakt, iż bez działań takich placówek jak Chatkarzaka, Europejska Stolica Kultury 2029 nie mogłaby się odbyć. Pojawiła się również propozycja organizacji Europejskiej Stolicy Kultury Studenckiej w 2028 roku. Co więcej, podczas kongresu odbyły się śniadania rektorów, gdzie jednym z prelegentów był rektor UMCS Radosław Dobrowolski.
0: A co ciekawego w pogodzie słychać? No obecnie na termometrach mamy 13 stopni powyżej zera i prognozy pogody nieco straszą, gdyż mówią, że czeka nas pochmurny dzień i może nieco popadać. Popadać faktycznie może około godziny 17, jednak z tego co widzę, no to mamy jak na razie sporo słońca, także z tymi chmurami no nie byłbym taki przekonany, że tak naprawdę będzie. Z reszty informacji ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale.
4: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza.

0: odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Czyta lektor AI.

0: tylko 3,99 za kilogram, a cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.
4: Na zegarach 5 minut po godzinie 9. Ostatnia godzina wspólnego grania przed nami, jednak my nie zatrzymujemy się i jedziemy dalej.

Dobranocka i Kocham Cię jak Irlandię. I tak sobie myślę, że muzykiem, który mógł mocno kochać Irlandię, mógł być sam Lemmy Kilmister, patrząc na jego miłość do whisky. I w temacie jego formacji chciałbym zostać, gdyż wczoraj dowiedzieliśmy się, że będzie możliwość pogrania na basie właśnie samego Lemmy'ego Kilmistera. Niestety kawałek od nas, bo w Las Vegas, ale w końcu prawdziwego fana nic nie zatrzyma, prawda? Otóż w Muzeum Punk Rocka w Las Vegas niedługo ruszy wystawa poświęcona grupie Motorhead i będzie można zobaczyć archiwalne fotografie, rękopisy piosenek, ale co najważniejsze, to będzie można wziąć Rickenbacker Lemmy'ego i podpiąć go do jego osobistego zestawu wzmacniaczy. Mega fajna rzecz, jak akurat ktoś z Was w październiku jakimś trafem wybiera się do Las Vegas, no to zdecydowanie lepiej zamiast kasy wybrać wycieczkę do muzeum.

Nowość prosto od grupy Royal Blood, Ten Over Ten na 98,2. Na zegarach 20 minut po godzinie 9, a więc to czas na drugi dziś przegląd prasy. I na początek coś dla osób mieszkających w samym centrum Lublina. Otóż, jak czytam, radni debatowali na temat muzyki w centrum, czy szkodzi ona spokojowi mieszkańców. I lubelscy radni zdecydowali, że w całym mieście nie będzie zakazu odtwarzania muzyki na zewnątrz lokali, ale część przyznała, że poziom hałasu na Starym Mieście i w centrum jest realny i że zamiast nowych zakazów należy skuteczniej egzekwować już obowiązujące przepisy. Więcej na ten temat poczytacie na stronie internetowej Lublin 112. A teraz mam nieco informacji całkiem przyjemnych dla graczy, którzy lubią szczególnie strategię. Otóż jak czytam, w grze Age of Empires 3 wraz z premierą dodatku The Baltic Powers można zagrać Rzeczpospolitą obojga narodów, a co najważniejsze powalczyć mając w posiadaniu polską husarię, bo jak wiadomo Polska górą. Dodatek miał swoją premierę już wczoraj, więc po pracy przez weekend już można go ogrywać. Jak chcielibyście poczytać więcej na jego temat, no to już odsyłam na stronę historia.org.pl.

Uwaga, mam bardzo ważną informację dla osób jadących obecnie lub wyruszających niedługo z Lublina w stronę Warszawy. Otóż na drodze S12 w miejscowości Chrząchówek w powiecie puławskim za węzłem Kurów Zachód przed zjazdem na Radom zdężyło się aż 5 samochodów i całkowicie zablokowany jest ruch w kierunku Warszawy. Z obu stron tworzą się korki, przy czym ten w kierunku Puław i Warszawy ma już około 6 km długości. I więc wiadomo, nikt w korkach stać nie chce, więc jak czytam, na węźle na Łęczów warto zjechać na starą trasę i ominąć cały korek lub wybrać objazd przez węzeł Kurów Wschód, bo trunienia mogą tam jeszcze całkiem sporo potrwać.

Happy Set i Damy Radę. No Damy Radę, tak pewnie mówią sobie kolekcjonerzy winyli, gdyż świetnych wydań rockowych szczególnie pojawiło się niemało w tym roku i miejscami wybór był między wydaniem limitowanym, a, że tak powiem, jedzeniem gruzu. I wiem, co mówię. Ale słuchajcie, sami artyści także potrafią utrudnić to hobby. Mianowicie Beyoncé, czyli piosenkarka, której raczej każdy słyszał, wypuściła na rynek limitowaną drewnianą skrzynkę na płyty winylowe. No i wszystko fajnie, tylko że jest to po prostu puste drewniane pudełko z wyściółką i paskiem, za które artystka życzy sobie $1000. No po zakupie pudełko przychodzi puste, portfel po zakupie też będzie pusty, także wszystko niby się zgadza, ale na każdym targu w Polsce taką skrzynkę dostaje się gratis do 10 kilo jabłek i to z jabłkami w środku, także moim zdaniem wybór jest po prostu wiadomy.

The Bravery, Above and Below na 98,2. Na zegarach już 7 minut do godziny 10, także to pora, żebym już się z wami powoli żegnał. Dziękuję za te 3 poranne godziny. Kuba Pasieczny, trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo, bo o godzinie 19 w jeździe próbnej. Trzymajcie się, hej!

0: pociąg zawiózł go do aresztu. O tym za chwilę. Powiemy także o świadczeniach dla absolwentów szkół średnich oraz rynku pracy w dobie AI. Minęła godzina 10, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Nękał swoją ekspartnerkę, a teraz może spędzić w więzieniu nawet kilkanaście lat. Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Siedliszcze podejrzanego o dokonanie rozboju na byłej partnerce. Jak wynika z relacji kobiety, mężczyzna spotkał się w nią w zeszłą sobotę w celu odbycia rozmowy. Kiedy wyszła ona na parking w Łęcznej, 51-latek zaatakował ją i zabrał telefon komórkowy o wartości 3000 złotych. Co więcej, poszkodowana zeznała, iż mężczyzna od kilku miesięcy obserwuje ją w miejscu pracy, a także nachodzi członków jej rodziny. Mieszkaniec gminy Siedliszcze został zatrzymany w Kielcach podczas podróży pociągiem. Został już doprowadzony do prokuratury. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Maturzyści tracą status ucznia z końcem sierpnia. Ma to znaczenie zarówno dla świadczeń, jak i osób pracujących na umowie zlecenie. Renta rodzinna co do zasady przysługuje uczniom do 31 sierpnia. Wyjątek stanowią absolwenci szkół średnich, którzy od października rozpoczynają studia. W takiej sytuacji świadczenie może przysługiwać również za wrzesień po spełnieniu wymaganych warunków.
1: Po pierwsze, we wrześniu, maksymalnie do końca miesiąca, muszą przekazać do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty renty i dokument, który potwierdza przyjęcie na studia od października. Może to być własne oświadczenie przyszłego studenta albo na przykład wydruk z systemu rekrutacji. I drugi krok, który muszą wykonać, do końca października muszą dostarczyć do ZUS również zaświadczenie wydane przez uczelnię, które potwierdza, że podjęli naukę na pierwszym roku studiów.
0: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Podobna zasada dotyczy umów zlecenia. Absolwent, który od października rozpoczyna studia, może do końca września korzystać ze zwolnienia ze składek. Powinien jednak poinformować o tym zleceniodawcę i dostarczyć mu zaświadczenie o przyjęciu na studia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy zastąpią nas roboty? Lęk o własną karierę deklaruje 17% badanych. Zatrudnieni Polacy obawiają się sztucznej inteligencji i automatyzacji bardziej niż wysokich kosztów prowadzenia działalności czy konkurencji z zagranicy. Według raportu Personal Service co czwarta osoba wskazuje AI jako największe zagrożenie dla miejsc pracy.
2: Pamiętajmy, że zmienił się paradygmat sztucznej inteligencji. Ta wizja taka tych robotów pracujących na miejsce ludzi przestaje być tą wizją, jeżeli chodzi o przewidywania ekspertów. Wiemy na dzisiaj, że sztuczna inteligencja przejmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań w sektorze usługowym.
0: Mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personal Service. Jeśli wykonywany przez ankietowanych zawód przestanie być potrzebny, to 31% deklaruje przekwalifikowanie, a 24% zmianę stanowiska na zbliżone do pierwotnego. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy tylko 40% uczestniczyło w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje. I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Nadeszło zapowiadane ochłodzenie, a termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest także umiarkowany wiatr. Dlatego jeszcze raz przypomnijmy zapominalskim, to dobry czas na wymianę garderoby na jesienną.
3: Reklama.
4: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Radio Centrum.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 99 groszy, teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko

0: zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
7: Stokrotka.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Największej lokalności.

Zaśnij już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej roka w mieście!

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: To była Kasia Linz z kawałkiem Koniec Świata. Dla nas to jednak dopiero początek, bo na zegarach właśnie wybiła godzina 15, a to oznacza wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: 25 lat temu runął mit bezpiecznej Ameryki. Powiemy także o ognisku ASF w regionie i o tym, jak Lublin stanie się stolicą literatury.
0: A wydarzenia przygotowała i przedstawi Julia Kaproń.
1: To wydarzenie zmieniło świat. Dzisiaj mija 25 lat od ataków na World Trade Center. Wydarzenia z 11 września 2001 roku były punktem zwrotnym nie tylko w historii Stanów Zjednoczonych, Ameryki, ale także zmieniły globalne podejście do walk z terroryzmem i bezpieczeństwa narodowego. Ćwierć wieku po tych wydarzeniach można już przyjrzeć się szerzej konsekwencjom ataków. Na ich temat wypowiedział się dr Grzegorz Gil, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMC, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
2: Podmiot, którego nie dało się znaleźć na mapie, uderzył w samo serce światowego mocarstwa. 11 września historia zaczęła się na nowo. Ta data stała się cezurą oddzielającą świat, w którym wojny wybuchały z rzadka, gdyż nikomu się nie opłacają. Osiągać cele możemy inteligentnie, naciskiem gospodarczym, negocjacjami. Ten świat się skończył.
1: Jeszcze ważniejszym skutkiem ataków z 11 września była zmiana percepcji rzeczywistości. Zagrożenie terrorystyczne uznano wówczas za globalny problem numer jeden, wymagający specjalnego traktowania. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć o tym, że w efekcie stracono z oczu inne palące problemy, takie jak epidemie czy kwestie związane z terroryzmem w wykonaniu państw.
2: Zamachy z 11 września utwierdziły nas w przekonaniu, że terroryzm to zasadniczo niepaństwowa przemoc polityczna, co oczywiście nie jest prawdą. Był to jednak przekaz paradoksalnie korzystny dla wszystkich państw z perspektywy ich wizerunku i stabilności. No może z wyjątkiem Afganistanu talibów, który został wybrany jako kozioł ofiarny, gdzie zmieniono reżim polityczny z uwagi na goszczenie radykałów z Al-Kaidy.
1: Dodaje Grzegorz Gil, metodą walki z terroryzmem okazała się militaryzacja poprzez interwencję wojskową w Afganistanie. Dokonano tak zwanej symetryzacji, co jak wiemy po latach okazało się strategią błędną. Jak podkreśla dr Gil, terroryzm jest metodą, a nie konkretną strukturą czy organizacją. Nie da się z nią wygrać stosując tego typu środki. Jest to być może najważniejsza lekcja, jaką przyniosły nam ataki na World Trade Center. Czarny scenariusz dla lubelskich hodowców stał się faktem. Groźny patogen po miesiącach przerwy uderzył ponownie. W miejscowości Czartowiec potwierdzono pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru.

0: literatury. Grupa Międzynarodowych Targów Poznańskich po raz drugi łączy się z Targami Lublin, by zorganizować nadchodzącą edycję Lubelskich Targów Książki. Trzydniowe literackie święto odbędzie się w dniach 25-27 września w obiektach przy ulicy Dworcowej w Lublinie. Na gości czekają spotkania autorskie z czołowymi polskimi twórcami, dedykowana strefa literatury dziecięcej oraz warsztaty dopasowane do każdej grupy wiekowej. Program uzupełnił debaty eksperckie o przyszłości rynku wydawniczego oraz panele na scenach tematycznych. Od gatunków Young Adult po reportaż aż po głośne nowości wydawnicze. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdziecie na stronie lubelskie.targiksiążki.pl.
1: A my sprawdzimy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 16 stopni Celsjusza. Jest pochmurno i w następnych godzinach nie mogą wystąpić opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne to 1021 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
2: Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
1: 5 minut po godzinie 15 wysłuchacie Akademickiego Radia Centrum i audycji, oczywiście godziny szczytu, piątkowe na szczęście wydanie audycji, więc wspólnie wkraczamy w ten weekend. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, słyszymy się do godziny 18.

The Last Good Night na naszej antenie. My jednak nie żegnamy się, no bo dopiero co rozpoczynamy audycję, a żeby Was zachęcić do zostania z nami, to może powiem, że w dzisiejszych godzinach szczytu mogę Was zwabić trochę tak konkursem. Jeśli słuchaliście nas wczoraj o tej samej porze, to mogliście już ten konkurs słyszeć, ale oczywiście powtórzę, że będę miała dla Was dzisiaj wejściówki na targi Wzory, które odbywają się już w ten weekend. Więcej oczywiście o konkursie troszkę później. Na razie zatraćmy się trochę w muzyce. Thin Lizzy, The Sun Goes Down. Już teraz.

Godziny szczytu.

To było Happy Set i Kasia Linz z kawałkiem Pył. No i pył po tym wypadku ostatnim na torach lubelskiego pociągu myślę, że nie opada, nie opadnie na długo, też dopóki polscy kierowcy w końcu zaczną myśleć, przejeżdżając przez przejazdy kolejowe. I dzisiaj do południa trwał strajk maszynistów, wskutek czego pociągi też zwolniły do 20 km na godzinę na tych owych przejazdach kolejowych, przez co też doszło do wielu opóźnień. No ale w internecie nie brakuje oczywiście szydery z PKP, że ten strajk i opóźnienia, które wywołał w dzisiejszy poranek, niewiele da, no bo w końcu i tak od paru lat panuje paraliż kolejowy. No ale może nie chcecie być tak dołowani przy piątku, w końcu wchodzimy w weekend, więc tak dla odmiany trochę bardziej skoczny Green Day już teraz na naszej antenie. Jeśli chcecie trochę poskakać, to można dać głośniej.

0: 31 minut pozostało do godziny 16, a my standardowo wyjeżdżamy na lubelskie drogi w poszukiwaniu korków. Zaczynamy od informacji o wypadku na Bohaterów Monte Cassino. Jeśli jedziecie w stronę Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania, to tam uważajcie, bo może się korkować. Możecie też nas informować, jak wygląda tam sytuacja. I co do tych największych korków przez roboty drogowe, warto wspomnieć, że drogowcy całkowicie zamknęli zjazd z Ronda przy Makro, jeśli jedziecie w kierunku Lublina. Właśnie kierowcy jadący od Makro nie mają możliwości bezpośredniego wjazdu w Aleję Witosa i muszą korzystać z objazdu prowadzącego w stronę skrzyżowania ulic właśnie Łęczyńskiej i Hutniczej, później jadąc do Grafa. No i z tego co widzę, to właśnie Grafa czy Tysiąclecia i Witosa są bardzo zakorkowane. Do tego też dochodzi korek na Mełgiewskiej przy Kastoramie. Turystyczna jeszcze jako tako jest w sumie przejezdna, no ale te Tysiąclecie i Grafa na pewno bym omijała. Również nieciekawa sytuacja na Alei Unii Lubelskiej i tam też na skrzyżowaniu Fabrycznej, Łęczyńskiej czy Wolską z drogą Męczenników Majdanka. Tam naprawdę można powiedzieć, że Saigon tak zwany panuje, a przechodząc w inną część miasta, to też widzę korek na Krochmalnej czy na Diamentowej oraz jeśli jedziecie Jana Pawła II, to tam też korki. I oczywiście możecie wysyłać wasze informacje drogowe pod 515 515 982, a my przekażemy je dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

22 minuty pozostały do godziny 16. No i jak już było wspominane w wydarzeniach, dzisiaj mija 25 lat od ataków na World Trade Center i znalazłam ciekawy artykuł odnośnie piosenek radiowych, które zostały zakazane właśnie po 11 września. Wtedy największy właściciel stacji radiowych wysłał do swoich redakcji listę piosenek, których lepiej nie grać. I to nie był dosłowny zakaz, ale tylko taka sugestia, że teksty tych utworów po prostu nie nadają się do emisji i w obecnej sytuacji chodziło o wszystko w sumie, co mogło się skojarzyć z zamachami, czy wybuchy, czy śmierć, czy jako miesiąc wrzesień, albo po prostu Nowy Jork. No i jakie to były piosenki? Po pierwsze wszystkie numery Rage Against the Machine, ale też i Knocking on Heaven's Door Gunsów, What a Wonderful World Louisa Armstronga, jako zbyt pozytywna piosenka, też Hey Joe od Hendrixa było zakazane, czy Stairway to Heaven, do tego też Enter Sandman czy Jump od Van Halen. Łącznie to było 160 piosenek na tej liście, a kawałek, który możecie słyszeć już teraz, też w sumie nawiązuje trochę do negatywnych wydarzeń i też stał się hymnem Solidarności 97 roku podczas wielkiej powodzi w Polsce. To jest niesamowite, jak muzyka może łączyć się też z naszym życiem i historiami, które mają miejsce. Moja i twoja nadzieja od Hej już teraz.

Slade na 98.2 FM z kawałkiem Far Far Away, czyli bardzo, bardzo daleko. My jednak bardzo, bardzo blisko jesteśmy już przy weekendzie, a jak weekend, to nie może zabraknąć ode mnie polecajek. Co ciekawego dzieje się w mieście, a dzieje się sporo. Między innymi 16. edycja Lublin Jazz Festivalu i jazzowe koncerty w Centrum Kultury w Lublinie. W Świdniku, no niedaleko Lublina, Targ Staroci jutro się odbywa. Na Zamku Narodowym czeka Was weekend z archeologią, a niedaleko, bo na Starym Mieście odbywa się od jutra do niedzieli Europejski Festiwal Smaku. Ale jeśli chcecie pobyć trochę z naturą, to w Polskim Parku Narodowym od jutra odbywa się pożegnanie żurawi. I co też najważniejsze, odbywają się targi Wzory na targach Lublin. I przypominam, że w kolejnej godzinie będę miała dla Was konkurs z wejściówkami właśnie na targi Wzory, także warto zostać z nami.

To zespół, który przechodzi tak zwaną irlandzką zieloną falę, czyli są nową generacją irlandzkich artystów, którzy w ostatnich latach zdobyli międzynarodową popularność. Zdobyli ją też na naszej antenie, ale i w Polsce, bo w przeciągu tygodnia wyprzedali całą Atlas Arenę, w której zagrają w Halloween. To byli Fontaines D.C. Liznęliśmy trochę Irlandii i to na koniec godziny czas na coś z Anglii. Falls już teraz w waszych głośnikach, a za niecałe 5 minut słyszymy się w wydarzeniach.

0: Fall z kawałkiem The Runner i my z godziną 16 biegniemy już do wydarzeń.
1: Maszyniści zaprotestowali, a rząd reaguje na nieroztropne zachowania kierowców. Będzie także o tym, co dzieje się w Lublinie.
0: Przy mikrofonie Julia Kaproń.
1: Koniec pobłażenia na przejazdach kolejowych. Ignorowanie czerwonego światła będzie kosztować utratę prawa jazdy. Rząd zapowiada zdecydowaną walkę z kierowcami ignorującymi sygnalizację na przejazdach kolejowo-drogowych. Projekt nowych regulacji zakłada, że wjechanie na tory przy zapalonym czerwonym świetle będzie skutkować natychmiastowym zawieszeniem prawa jazdy, prawdopodobnie na okres 3 miesięcy. Sprawca, który doprowadzi do katastrofy w ruchu lądowym, ma podlegać nieuchronnej karze pozbawienia wolności, bez możliwości jej zawieszenia. Równolegle projektowane zmiany zakładają obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres powyżej 3 lat. Przyczyną tak zdecydowanej reakcji władz jest czarna seria groźnych wypadków na torach, w tym katastrofa w Sokolnikach Suchych, gdzie po zderzeniu pociągu z betoniarką zginęła jedna z pasażerek. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że gotowy projekt ustawy trafi na posiedzenie Rady Ministrów już w najbliższy wtorek. Historia Lubelszczyzny sprzed 46 lat wybrzmiała ponownie. Sierpień 1980 zaczął się lubelskim lipcem. Pod takim hasłem przypomniano dziś historię robotniczych protestów. Wydarzenie miało podkreślić szczególną rolę Lubelszczyzny w przemianach, gdzie doprowadziły do uzyskania przez Polskę wolności. W programie znalazły się rozmowy ze świadkami tamtych wydarzeń, projekcja filmu oraz prezentacje archiwalnych fotografii. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz, samorządu i Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Lipiec 1980 rok to przełamanie strachu przed systemem komunistycznym. Pierwsi ten strach przełamali lubelscy kolejarze i robotnicy. Dla współczesnej młodzieży jest to symbol tego, że odwaga w walce o swoje prawa jest podstawowym prawem człowieka.
1: Mówi Krzysztof Kamiński, lubelski adwokat. Uroczystość połączyła przedstawicieli różnych pokoleń i pomogła zachować pamięć o tamtych wydarzeniach. Była również okazją do oddania hołdu osobom zaangażowanym w walkę o wolność. Pomimo tego, że skończyły się wakacje, to w Lublinie cały czas jest co robić. Już w ten weekend kolejna akcja dzieje się. Na mieszkańców Lublina czeka już w najbliższym czasie mnóstwo atrakcji, wśród nich spotkania z muzyką, sportem i historią. Najbliższy weekend to przede wszystkim koncerty i projekty muzyczne w ramach Lublin Jazz Festival Forever Ahead. Więcej o nich opowie Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
3: Po lipcowym prologu festiwal wraca do przestrzeni Centrum Kultury z główną jesienną odsłoną i bogatym programem koncertów łączących klasyczny jazz z improwizacją, elektroniką i działaniami performatywnymi. Festiwal potrwa do niedzieli 13 września. Miłośników muzyki zapraszamy także na jubileuszowy koncert chóru Kopernikus. W programie wydarzenia znalazły się utwory chóralne, rozrywkowe, gospelowe, ludowe, a także dzieła polskiej i światowej klasyki.
1: Weekend będzie również okazją do kibicowania oraz aktywnego wypoczynku. W sobotę odbędzie się meeting kwalifikacyjny Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

0: tradycji kulinarnych. Mieszkańców zainteresowanych historią i tradycjami kulinarnymi Lublina zapraszamy na spacer, co podać w menu lubelskie restauracje i kawiarnie okresu PRL-u. Uczestnicy odwiedzą miejsca, w których niegdyś działały popularne lokale gastronomiczne, zarówno te, które zmieniły nazwę lub charakter, jak i te, które zniknęły z miejskiego krajobrazu.
1: Dodaje Anna Czerwonka. Na deser odbędzie się również spotkanie z Anną Dąbrowską, autorką książki Nasz Naszemu Naszemu Naszym. Będzie więc w czym wybierać. Szczegółowy plan wydarzeń można zobaczyć na stronie lublin.eu w zakładce Kultura.
2: A my ponownie zaglądamy do pogody. Odczuwalna temperatura to 18 stopni Celsjusza. Na dworze oczywiście pochmurno. Ciśnienie to 1021 hektopaskali na barometrach. Raport smogowy aktualnie dobry, a biometr jest umiarkowany.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 99 groszy, teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.
4: Równe 6 minut po godzinie 16 to już prawie z górki, myślę, dla Was, i też to druga godzina z trzech godzin naszej piątkowej audycji. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam Was w godzinach szczytu i zostańcie z nami koniecznie, bo w tej godzinie będzie można co nieco wygrać, ale też zostańcie również dla muzyki. Na sam początek Iron Maiden.

13 minut po godzinie 16, więc nastał idealny czas na zapowiadany przeze mnie konkurs. Słuchajcie, mam dla Was aż 5 wejściówek na najbliższe targi Wzory. Odbędą się od jutra do niedzieli. Jak czytamy, to są 2 dni pełne inspiracji, spotkań i co najważniejsze, pięknych przedmiotów tworzonych przez polskich projektantów i rzemieślników. Na miejscu na Was będą czekać aż 150 wystawców właśnie z całej Polski, twórców biżuterii, ceramiki, mody autorskiej, grafik, printów, dodatków do wnętrz, czy też producentów ekologicznego jedzenia. Wzory to przestrzeń, w której można zobaczyć rzeczy, które na pewno nie znajdziecie w sieciówkach, bo powstają w małych pracowniach, są tworzone z pasją i są tworzone z dbałością o każdy detal. Miejsce tych targów, no to nasze lubelskie targi, właśnie targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Tak jak wspominałam, bardzo chętnie rozdam Wam dzisiaj te 5 wejściówek na to wydarzenie. I oczywiście nie może zabraknąć pytania konkursowego, także telefony w garść. Musicie wybrać nasz numer SMS-owy 515-515-982 i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, a pytanie to brzmi: który zespół ma charakterystyczne logo, albo można rzec wzór w kształcie błyskawicy? 515-515-982, który zespół ma charakterystyczne logo w kształcie błyskawicy, a do wygrania wejściówka na targi Wzory.

The Paradox na antenie Akademickiego Radia Centrum i paradoksów w naszym mieście, powiem wam, nie trzeba się daleko doszukiwać. Jeden z nich ostatnio opisał Spotted Lublin. Czytamy: ekologiczny autobus wodorowy kupiony przez MPK zapewnie krocie. Od kilku dni stoi bezczynnie na zajezdni przy ulicy Grygowej, bo uwaga, uwaga, nie ma czym go zatankować. Powodem właśnie jest brak paliwa na sąsiedniej stacji, gdzie dostawy są niestety nieregularne i MPK właśnie czeka obecnie na kolejną dostawę surowca, aby wóz mógł przywrócić powrócić do regularnych kursów po ulicach miasta. No najlepszy komentarz pod artykułem: jeśli autobus nie wyjeżdża z zajezdni, no to tym bardziej jest ekologiczny, bo chociaż nie zostawia pyłu z klocków hamulcowych.

0: 28 minut pozostało do piątej, a my ponownie wyjeżdżamy na zakorkowane ulice Lublina, a wiem, że część z Was właśnie w tych korkach niestety utknęła. Resztę mogę jedynie ostrzec, gdzie właśnie w te korki się nie wpakować. Co najważniejsze, warto omijać Witosa, na której zmieniana jest nawierzchnia. Wyłączony jest pas z ruchu zjazdowy z krańcowej Witosa. Trzeba tam jechać objazdem w górę do skrzyżowania Hutniczej z Łęczyńską, no i później jechać w Grafa. I też właśnie Grafa i Tysiąclecia ogólnie są zakorkowane. Druga ważna rzecz to wypadek na ulicy Mełgiewskiej na pasie w stronę Świdnika. Wypadek tam w okolicy uczelni w Sei. No i też przez to ta Mełgiewska się korkuje już po całości. Do tego korek przy Rondzie Dmowskiego w każdym możliwym kierunku, na wszystkie strony świata z tego co widzę. Tak samo korek na Unii Lubelskiej, Fabrycznej, Łańczyńskiej czy na Wolskiej. I też niezmiennie zakorkowana, o tym mówiłam godzinę temu, Krochmalna, ale też Jana Pawła z Armii Krajowej w kierunku Węglina. Stoi też wyjazd z miasta na Alei Kraśnickiej przy Konopnicy. To by było na tyle. Przypominam, że pod 515-515-982 możecie wysyłać Wasze informacje o korkach, o wypadkach czy o pracach drogowych, które oczywiście przekażemy dalej, no a Wy w miarę możliwości szukajcie objazdów.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

21 minut pozostało do godziny 17. Jesienna aura dość na dworze. Dzisiejszy wieczór, myślę, może być idealny do spędzenia pod kocykiem w domu, ale wielu z Was jeszcze nie chce przyjąć do wiadomości tego, że właśnie idzie jesień. Powoli też zaczynają się różne wydarzenia żegnające lato i jedno takie wydarzenie odbędzie się w Kozłówce 18 września, dokładnie za tydzień. W ogrodach Muzeum Zamojskich odbędzie się koncert Beaty Kozidrak i to nie byle jaki, bo Beata Unplugged, ostatni wieczór lata, tak to się nazywa. I to dosłownie będzie pożegnanie lata w ogrodach właśnie Kozłówki. No oby Beacie pogoda dopisała. Zabrzmią wtedy najbardziej poruszające utwory Beaty Kozidrak w kameralnych akustycznych aranżacjach. I też to będzie takie wspomnienia nastrojowej atmosfery, nastrojowo też na naszej antenie, a nie tak często u nas leci ten kawałek Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Można się na chwilę odprężyć.

AC/DC i Back in Black w waszych głośnikach. AC/DC to też odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, czyli który zespół ma charakterystyczne logo, czy też wzór w kształcie błyskawicy. Poradziliście sobie doskonale z tym pytaniem. Do wszystkich zwycięzców już się odezwałam i co ciekawe, na 5 wejściówek, 4 z nich wygrali mężczyźni. Mam nadzieję, że panowie będą się dobrze bawić na targach wzory i że uda wam się złapać coś dla siebie, a ja tylko właśnie od siebie mogę zachęcić do odwiedzenia wydarzenia Targi Wzory po wejściówki, czy też po więcej informacji o wydarzeniu.

0: Godzina 17 na zegarach, a to znaczy, że czas na kolejną dawkę wydarzeń, oczywiście w Akademickim Radiocentrum.
1: Kasztanowce dawno już przekwitły, ale dopiero teraz maturzyści zbierają ostateczne plony. Są finałowe wyniki CKE. Powiemy także o sportowym szaleństwie pomagania.
0: Przy mikrofonie Julia Kaproń.
1: Opadł kurz po sierpniowym maratonie poprawek. CKE ujawnia ostateczny bilans tegorocznych matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała ostateczne podsumowanie tegorocznych egzaminów dojrzałości, uwzględniające sesję główną, dodatkową czerwcową oraz sierpniowe poprawki. Świadectwo dojrzałości uzyskało łącznie 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Wśród obowiązkowych przedmiotów pisemnych najlepiej wypadł język angielski z wynikiem 95,5% oraz język polski, który zdało 95,3% abiturientów. Natomiast największym wyzwaniem tradycyjnie okazała się matematyka. Z zaliczeniem Królowej Nauk poradziło sobie blisko 89% zdających. Do matury w pierwszym terminie przystąpiło ponad 322 tysiące absolwentów, z kolei w sierpniowej sesji poprawkowej o pozytywny wynik walczyło niemal 34 tysiące osób. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie rakiety, która zniszczyła dom w Wyrykach w powiecie włodawskim. Wojsko działało zgodnie z prawem. Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku podczas odpierania ataków rosyjskich dronów. W dom państwa Wesołowskich niezamierzenie uderzyła wówczas rakieta wystrzelona z polskiego myśliwca F-35. Śledczy stwierdzili brak znamion przestępstwa, podkreślając, że pilot i dowództwo działali w granicach uprawnień, realizując rozkaz ochrony przestrzeni powietrznej kraju. Mimo zniszczeń budynku, zabudowań gospodarczych i dwóch aut, żaden z mieszkańców nie odniósł obrażeń. Małżeństwo w ostatniej chwili zdążyło zbiec do niższej części domu. Odbudowę zniszczonej nieruchomości sfinansował resort obrony. 3 dni pełne rozmów i wymiany doświadczeń. Wczoraj zakończyło się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ACK i UMC z Chatka-Żaka oraz Centrum Kultury w Lublinie. Rektor UMCS profesor dr habilitowany Radosław Dobrowolski wziął udział w śniadaniu rektorów, podczas którego przedstawiciele polskich uczelni rozmawiali m.in. o kondycji i funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. W trakcie forum poruszono również temat kultury, również tej związanej ze środowiskiem akademickim.
2: Obecność i rozmowa o kulturze studenckiej na forum ekonomicznym pozwoliła nam na spojrzenie trochę inaczej, już nie tylko w kontekście relacyjności, nie tylko właśnie budowania kapitału uczelni, ale na spojrzenie na ten temat absolutnie ogólnopolsko, w kontekście budowania kapitału ekonomicznego również, czyli budowania kompetencji, budowania umiejętności, budowania relacyjności, ale takiej, która przekłada się na wymiar finansowy. Więc ja zdecydowanie uważam, że to było doskonałe, że tą kulturę studencką pokazaliśmy w ten sposób.
1: Mówi Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMC z Chatka-Żaka. To jednak nie koniec działań w obrębie rozmów o kulturze studenckiej. Już 9 i 10 listopada odbędzie się 4. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej. Przed nami kolejne dyskusje o tym, jak kultura studencka może odpowiadać na potrzeby współczesnych studentów, wzmacniać uczelnie i współtworzyć aktywnie działające miasta akademickie. Każdy krok to cegiełka dobra, przed nami bieg charytatywny SunRun 2026. Celem inicjatywy jest przede wszystkim wsparcie hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. To także okazja do integracji oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu. Może wziąć udział każdy, kto ukończył 14 rok życia, mówi Jakub Delega, główny koordynator wydarzenia.
3: Tak naprawdę jest to 5 kilometrów. Każdy uczestnik może je przebiec.

0: pochmurno, też są przelotne opady deszczu. Odczuwalna temperatura to 17 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie ona do 10. W nocy też również zapowiadane są opady deszczu. Ciśnienie to 1021 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
1: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 6 minut po godzinie 17 to już ostatnia godzina audycji Godziny Szczytu. Niezmiennie dla was przy mikrofonie Emilia Bukowska. Witam się z wami już po raz ostatni. No i niestety w tej godzinie nie mam już, drodzy słuchacze, dla was nic do rozdania, ale i tak mam nadzieję, że z nami zostaniecie. A zaczynamy tę godzinę mocniejszym uderzeniem razem z Volbeat.

Wrócili po 4 latach z nową, już 8 w ich dorobku płytą, a to był jej mały zalążek. Wings on Fire od Interpol na naszej antenie. Singiel z ich najnowszej płyty o nazwie This Mirror Weighs a Ton. I nowością też swoich fanów oprócz Interpolu zaskoczył Slipknot, wydając nowy kawałek o nazwie Arsenal. Jeśli utwór zapowiada nową płytę, no to będzie to pierwsze ich wydawnictwo od 4-letniej przerwy i myślę, że tego kawałka premierowo, jak też i innych nowości, będziecie mogli dzisiaj posłuchać już o godzinie 19 w audycji Jazda Próbna, na którą zapraszam w imieniu Kuby Pasiecznego. Także tyle tu było z ogłoszeń parafialnych, a przed nami klasyk Deep Purple już teraz.

Trochę Britpopu na naszej antenie myślę, że nie zaszkodzi, a Liam Gallagher miał tylko 22 lata, gdy powstawał ten hit, czyli oczywiście Wonderwall od Oasis. I dziś do polskich kin właśnie trafia film dokumentalny o tej Britpopowej legendzie. Film nazywa się Oasis Don't Look Back in Anger. Pokazuje przygotowania, koncerty i też kulisy do jednego z najgłośniejszych bez wątpienia powrotów ostatnich lat. A uroczysta premiera filmu odbyła się na początku września na festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie nawet sami w swojej osobie bracia Gallagherowie pojawili się na czerwonym dywanie. No a wy dzisiaj we własnej osobie możecie kroczyć po czerwonym kinowym dywanie właśnie na ich film.

0: 29 minut pozostało do godziny 18, a my już po raz ostatni w godzinach szczytu wyjeżdżamy na lubelskie drogi. Korek niezmiennie przy wyjeździe z miasta na Alei Kraśnickiej. Tam za Jana Pawła II w stronę Konopnicy właśnie nieunikniony korek. Też i na samym Jana Pawła II korek przed rondem przy Armii Krajowej, jeśli jedziecie w kierunku Węglina. Zator też na Witosa pod wiaduktem na Hutniczej przez zwężenie, no i przez te nieszczęsne roboty drogowe, więc jeśli jedziecie w kierunku Świdnika, to myślę, że warto tam zdjąć nogę z gazu, bo może być niebezpiecznie. I z tych największych zatorów to by było na tyle, ale oczywiście jeśli coś się wydarzy, to możecie pisać 515 515 982, a ja wszystkim kierującym życzę szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: My już powoli niestety kończymy godzinę szczytu, ale jeszcze na sam koniec oczywiście lecimy z imprezą FM, w której przyjrzymy sobie dzisiaj koncertowy Lublin, ale w wydaniu jesiennym. Po pierwsze, koncert Krzysztofa Zalewskiego, naszego rodaka lubelaka, można powiedzieć, który wystąpi w Lublinie z solowym koncertem. Właśnie jego solo akt odbędzie się 9 listopada w Centrum Spotkania Kultur. Jak czytamy, tej jesieni artysta wyrusza w wyjątkową trasę koncertową solo akt, udowadniając, że jeden człowiek na scenie potrafi wykrzesać energię, której pozazdrościłby nie jeden wieloosobowy zespół. Właśnie Krzysztof na scenie zasiądzie za perkusją, weźmie w rękę gitarę elektryczną, bas, gitarę akustyczną, zagra na instrumentach klawiszowych czy też na ksylofonie i to wszystko właśnie w pojedynkę. No i ten bilety na ten show są cały czas dostępne. Przenosimy się za to do Zgrzytu, w którym już w piątek za tydzień będziecie mogli potańczyć i pokrzyczeć do dźwięków tribute bandu Iron Maiden, dokładnie z The Legacy Tribute to Iron Maiden, podczas którego wspólnie uczczona będzie 40. rocznica wydania albumu Summer in Time, więc jeśli jesteście fanami Maidenów, to myślę, że warto się wybrać. Więcej przeczytacie na stronie czy na Facebooku właśnie Zgrzytu. I ostatni koncert, ale dla mnie chyba najciekawszy z całego zestawienia, to koncert grupy Bokka, którzy przyjeżdżają do Lublina, przyjeżdżają właśnie do Zgrzytu. Twórczość ich jest określana jako muzyka elektroniczna, jako trochę popu, trochę rocku, czy ogólnie alternatywy. Co ciekawe, od 2013 roku, czyli w sumie od początku istnienia, grupa działa anonimowo, bo muzycy nie ujawniają swoich personaliów, a na koncertach występują w maskach. Warto też wspomnieć, że na ostatniej europejskiej trasie zespołu Archive byli właśnie supportem na ich całej trasie, więc zespół naprawdę z górnej półki, a zagrają już 15 października w Fabryce Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Równe 9 minut pozostało do godziny 18. To była Republika z kawałkiem Kombinat, a ja bez już zbędnego kombinowania niestety muszę się z wami pożegnać. Tutaj już Julia Kaproń zwarta i gotowa czeka na ostatni serwis informacyjny, który oczywiście o godzinie 18, także zostańcie z nami i oczywiście zostańcie z nami do godziny 19, bo wtedy jazda próbna Kuby Pasiecznego, na którą serdecznie zapraszam. No i drodzy, już się niestety rozstajemy. Ja wam życzę miłego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.

0: Koniec problemów z miejscem w żłobku. O nowej przestrzeni dla najmłodszych usłyszycie już niebawem. Będzie także o targach w Zory, które już ten weekend. Minęła 18, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Lubelska wieś się rozwija. Zawarto umowy opiewające na miliony złotych. Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały wręczone umowy mające umożliwić zrównoważony rozwój wsi na Lubelszczyźnie. 14 z nich dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 13 gminach z terenu województwa lubelskiego. Wręczono też 63 umowy na dofinansowanie inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na kwotę blisko 75 milionów złotych. Jak przekazuje marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, to krok w dobrą stronę.
1: 2990 przydomowych oczyszczalni i 53 oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej, ale pamiętajmy, że całość skanalizowania lubelskiej wsi to tylko 55%, czyli to jest bardzo mało, czyli te potrzeby są o wiele większe i cieszymy się, że idziemy w dobrym kierunku, ale wciąż są wielkie potrzeby. Chciałoby się dążyć do 100%, ale mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie tylko lepiej.
0: Pomoc przyznawana jest w ramach inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków. W ramach tego naboru złożonych zostało 113 wniosków na łączną kwotę blisko 135 milionów złotych.
2: Beneficjentami tego zadania będą wszyscy mieszkańcy z 15 miejscowości naszej gminy. Uzyskaliśmy od marszałka województwa lubelskiego 1,5 miliona złotych na budowę 73 przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast całe zadanie to 2 miliony 600 tysięcy złotych. Cieszymy się bardzo, nasza gmina w niezbyt dużej części jest kanalizowana, w bardzo dużej części jest gminą o rozproszonej zabudowie. Budowa tych przydomowych oczyszczalni ścieków bardzo pomoże nam w zabezpieczeniu ścieków na terenie naszej gminy.
0: Dodaje Marcin Szyżyk, wójt gminy Borki. Jeśli chodzi o dofinansowanie budowy i modernizacji dróg, to ich łączna długość wynosi prawie 6 km. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła ponad 1 900 000 zł. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, ścieżka sensoryczna, kuchnia błotna i ponad stówka nowych miejsc dla najmłodszych. Lubelski żłobek po spektakularnej metamorfozie otwiera się na maluchy. Zakończyła się rozbudowa żłobka numer 9 przy ulicy Zelwerowicza w Lublinie, dzięki której placówka zyskała aż 180 dodatkowych miejsc dla dzieci. Po niemal podwojeniu pojemności podopieczni mają do dyspozycji 12 nowoczesnych sal zabaw połączonych z funkcją sypialnianą. Prawdziwym magnesem dla najmłodszych jest jednak nowo powstały ogród sensoryczny, wyposażony m.in. w instalacje wodne, instrumenty plenerowe oraz labirynt. Prace objęły również gruntowną modernizację zaplecza, w tym powierzchnię kuchni, pralni, montaż dodatkowej windy osobowej oraz rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Całość przedsięwzięcia pochłonęła ponad 5 milionów 900 tysięcy złotych, a dofinansowanie zapewniono z funduszy KPO w ramach programu Aktywny Maluch. Przed nami Święto Polskiego Designu. Wielkimi krokami zbliżają się Targi w Zory. Wydarzenie odbyło się cyklicznie w różnych miastach w kraju. Tym razem dwa dni pełne spotkań, inspiracji i przedmiotów tworzonych przez polskich projektantów i rzemieślników będą czekały na zainteresowanych w Lublinie.
3: Zaprosiłyśmy ponad 120 wystawców z całej Polski, twórców ceramiki, biżuterii, mody autorskiej, grafik, printów, dodatków do wnętrz, producentów ekologicznych rozwiązań, ekologicznego jedzenia. Wzory to są nie tylko rzeczy, to są przede wszystkim spotkania. To jest wszystko to, co jest poza sieciówkami, czyli tworzone w małych pracowniach, tworzone z pasją i dbałością o każdy detal.
0: Mówi Jagoda Walków, organizatorka wydarzenia. Na uczestników nie będą czekały tylko wystawcy. Program obejmuje także warsztaty.
3: Bardzo ważne jest to, że warsztaty są darmowe dla dzieci i dorosłych, dla wszystkich. Jeżeli chodzi o organizację, przychodzimy 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów i ustawiamy się w kolejce. To jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o program, to obfitość jest niesamowita, ponieważ przez całe dwa dni wydarzenia są od początku targów do końca.
0: Dodaje go do walków. Wydarzenie odbędzie się już jutro oraz w niedzielę na terenie targów Lublin przy ulicy Dworcowej. Szczegółowy program oraz informacje o biletach znajdują się w mediach społecznościowych wydarzenia.
4: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Już dzisiaj rozpoczynamy ligowe pojedynki lubelskich drużyn.

0: Na samym poziomie do ligowych zwycięstw będzie chciała powrócić Awia Świdnik. Żółto-niebiescy przed własną publicznością zagrają z rekordem bielsko-biała.
1: Chcemy na pewno wrócić na zwycięską ścieżkę i mam nadzieję, że po tych 4 porażkach w lidze pokażemy to, co najlepsze, bo wiemy, że jesteśmy w stanie wygrać kolejny mecz. Tak, miałem szczęście grając z nimi, wygrywając praktycznie wszystkie mecze. Tak jak mówisz, udało mi się strzelić te 2 bramki, ale czy mam jakąś ocenę na przyszły mecz? Myślę, że nie, po prostu myślę, że musimy zrobić swoje, wyjść i dać siebie 100%, no.
0: Mówił przed spotkaniem zawodnik Awi Grzegorz Awtyka. Pierwszy gwizdek w niedzielę o 14:30. Przechodzimy do siatkówki. PZL Leonardo Awia Świdnik zapewniła emocje w pierwszym meczu sezonu Tauron pierwszej ligi. Duma Lotniczego Miasta wygrała z Fortem Poznań 3-2. Żółto-niebiescy odwrócili całkowicie losy spotkania po przegraniu pierwszych 2 partii pojedynku.
2: Ktoś powie, że straciliśmy punkt, a ja powiem, że wygraliśmy 2, bo Poznań bardzo dobrze zagrywał w pierwsze 2 sety. To tutaj sprawdziło się stare porzekadło, że kto zagrywa, ten wygrywa i oni naprawdę, można powiedzieć, 2,5 seta bardzo dobrze zagrywali. Na nas będą się tak zespoły rzucać, będą ryzykować zagrywką, bo jeżeli będą lekko zagrywać, a my będziemy te przyjęcie mieć na wysokim poziomie, to będzie ciężko nas zatrzymać.
0: Podsumował trener Awi Jakub Gus. MVP spotkania został Konrad Machowicz. Nominalny środkowy wystąpił na pozycji atakującego i zanotował 21 punktów, kończąc swoje akcje na 68% skuteczności. A na koniec piłka ręczna. PGE MKS Elwold Lublin dzisiaj rozegra pierwszy domowy mecz w sezonie 2026-27 Lotto Superligi Kobiet. Rywalkami podopiecznych Pawła Tatylewskiego będzie Galiczanka Lwów.
3: Szczególnie czekamy na ten pierwszy mecz na naszej hali, bo no mimo wszystko jest to bardzo fajne wydarzenie, pierwszy mecz u nas na Globusie, więc już na pewno na to czekamy. Myślę, że dużo się mówi o atmosferze na Globusie i myślę, że nowe dziewczyny już na to czekają, ale też nie tylko nowe, bo my też już na to czekamy, nawet te zawodniczki, które już tutaj grają kilka sezonów, też z niecierpliwością czekamy na to rozpoczęcie startu na naszej hali.
0: Mówiła przed meczem skrzydłowa lubelskiej ekipy Daria Monkielewicz. Piątkowy wieczór na Globusie będzie również oficjalnym pożegnaniem oraz uhonorowaniem ikony 22-krotnego mistrza Polski. W trakcie spotkania lubelscy kibice podziękują Weronice Gawlik, wybitnej zawodniczce, byłej kapitan oraz specjalistce od ratowania w zespołu w najtrudniejszych momentach. Początek spotkania o godzinie 18:00.
4: Czas zerknąć na prognozę pogody w Radiu Centrum. Aktualnie termometry pokazują zaledwie 14 stopni na plusie. Jeżeli wybieracie się na wieczorny spacer, to poza ciepłym ubraniem przydadzą Wam się parasolki, gdyż opady deszczu z każdą godziną będą coraz mocniejsze.
5: Radio Centrum. Najwięcej rock.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Godzina 19. Wjeżdża wakacyjna jazda próbna.
1: Najnowsze premiery od waszych ulubionych artystów. W każdy piątek wakacyjna jazda próbna w Akademickim Radiu Centrum. Na przejażdżkę zaprasza Kuba Pasieczny.

Zespół z Sydney powraca po 3 latach z nowym utworem, który jest jednocześnie hołdem dla ich wieloletniego gitarzysty Ryana Sewa, który niestety zmarł w 2023 roku. Without You, Polaris na otwarcie jazdy próbnej. I co króluje w tym utworze? No oczywiście gitara, której wirtuozem był właśnie Ryan. Kiedy trzeba, jest ciężka i ponura. Słychać ból i złość w warstwie instrumentalnej, że zespół wciąż nie pogodził się i prawdopodobnie się nie pogodzi ze śmiercią Ryana, który w chwili śmierci miał tylko 26 lat. Słynął on ze swoich świetnych solówek gitarowych, które jeszcze można było usłyszeć na ich ostatnim albumie Fatalism. I żeby uczcić jego kunszt, to tutaj także pojawia się solówka gitarowa, moim zdaniem naprawdę świetna. Jednocześnie jest to nowy początek i brzmi on naprawdę bardzo dobrze. Polaris w tym utworze postawił

jest to ciężki kawał muzyki. Intro od początku atakuje połączeniem gitar, elektroniki i perkusji. Mamy tutaj trapowe wstawki, ale jednak jest to przede wszystkim utwór wybuchowy, co słychać już po drugiej minucie, kiedy Dustin zaczyna także growlować. Bardzo dobry kawałek, który przywodzi na myśl ich początki.

Green Lang to jeden z najlepszych i najbardziej elokwentnych zespołów Wielkiej Brytanii, co potwierdza ich nowy album Necropolitan. Green Lang, Dance to the Grave za nami. Purpurowy retro rock z teatralnym akcentem Queen czy King Diamond, zabójcze solówki i efektowne wykorzystanie organów. Tak w dużym skrócie można opisać najnowszy album tejże grupy. Ogółem jest to świetny zestaw stonera, zresztą czego innego spodziewać się po Green Lang. Tym razem zebrali nas w krainę mitów, legend i faktów z życia miejskiego. Usłyszymy tu historię o cmentarzach, o magii i o po prostu różnych tajemnicach. Zresztą przeglądając poprzednie wydawnictwa Green Lang, widać, że tworzą oni albumy pod jakiś motyw sezonowy. Woodland Rites miał taki wiosenny charakter, Black Harvest bardziej jesienny, This Hidden Land ma klimat letniego przesilenia, a Necropolitan po prostu zajeżdża zimą. Wskazują na to liczne historie przeplatane mrocznymi wiktoriańskimi mitami z ponurymi cmentarzami i koncepcją śmierci. Także w dużym skrócie wieje chłodem. I wyraźnie na tym albumie słychać wpływ gigantów gatunku i prekursorów hard rocka i zdecydowanie jest to album wart posłuchania. A teraz przejdziemy sobie do Bostonu, skąd pochodzi grupa Dead Poets Society. Wypuścili oni dziś kolejną zapowiedź swojego nowego albumu Monarch pod tytułem Miami for the Weekend. Jest to bardziej rockowa, mniej hard rockowa pozycja, jednak z elementami charakterystycznymi dla Dead Poets Society, jak wolniejsze momenty z nisko strojonymi gitarami. To być może do tej pory najsłabszy utwór, który zespół wypuścił w ramach promocji, ale nie jest to nic złego, to nadal fajna piosenka, która po prostu brzmi jak bardziej klasyczny rockowy utwór, a nie coś wyszukanego, do czego przyzwyczaili nas do tej pory. Album Monarch już za pasem, bo 2 października i trzeba sobie zdecydowanie tę datę zapisać.

No szalony utwór, ale czego się spodziewać od System of a Down? Johnny na 98,2 i zagorzali fani z pewnością już ten utwór znają, bo pochodzi on z albumu Toxicity, ale ukazał się on tylko na międzynarodowych edycjach tej płyty oraz na brytyjskiej 7-calowej płycie w zestawie z Chop Suey w 2001 roku. Ale z okazji 25. rocznicy albumu Toxicity utwór Johnny oficjalnie pojawił się w mediach streamingowych. Dwuminutowe szaleństwo, które bardzo przyjemnie krążek Toxicity uzupełnia. Szaleństwo to także dobre słowo do opisania tego, jak dużo dobrych, rockowych zespołów w ostatnim czasie wychodzi z Irlandii. Między innymi myślę tutaj o grupie Garry's, którzy przygotowują się do wydania swojego drugiego albumu Nobody's Coming to Save You, który ukaże się 25 września. I przed nami utwór Pins. Instrumentalnie jest to kawałek spokojniejszy, który składa się z jednostajnego rytmu perkusji oraz gitary, za którym jednak stoi buntownicza natura, bo jak mówił zespół, wszyscy musimy dołożyć swoją cegiełkę do zmiany. Nikt się nie podniesie, jeśli wszyscy będą oczekiwać, że zrobi to ktoś inny. Stąd też tytuł albumu Nobody's Coming to Save You.

Cage the Elephant w utworze Dying in Reverse za nami. Jest to drugi po Beaches in Tennessee utwór, który zespół nam zaprezentował po powrocie. I trochę nie wiem, co o tym kawałku myśleć. Jest on strasznie wolny i próbuje być takim generycznym indie rockowym brzmieniem. Jednak fajna jest wstawka fortepianu w około trzeciej minucie, ale ogółem ten utwór brzmi trochę jak coś bez polotu. A wiemy, że Cage the Elephant potrafią tworzyć porywające utwory. Tutaj jednak najlepiej brzmi moim zdaniem tylko końcówka, ale może jeszcze ten zespół się rozkręci wraz z kolejnymi utworami. Grupa Kyo stworzyła za to podobny utwór, wolniejszy niż to, do czego nas przyzwyczaili do tej pory, ale dodali to, czego moim zdaniem trochę u Cage the Elephant brakuje, czyli żywsze instrumenty, wokal, który balansuje pomiędzy brzmieniem kojącym a ostrzejszym, ale wciąż delikatnym. Utwór Bird on the Wire jest zapowiedzią ich debiutanckiego albumu Put a Smile on Me, który ukaże się 25 września, a najnowsza zapowiedź właśnie tego krążka już teraz przed nami.

na film Buffy w utworze A Different Kind of Happiness. No ten utwór ma w sobie wszystko, co można lubić w zespole Nothing But Thieves. Świetny wokal Conora Masona, chociaż do tego jesteśmy przyzwyczajeni, oraz świetne partie instrumentalne. Jest to utwór melancholijny, smutny, ale i jednocześnie pełen nadziei. To po prostu bardzo ładny kawałek, który może i jest balladą, ale jednak przełamowaną ostrzejszymi partiami gitarowymi. No, album Stray Dogs zapowiada się na wydawnictwo, które będzie miało wszystko to, co można lubić. Premiera już za 2 tygodnie, 25 września, a ich solowy koncert 21 stycznia na Atlas Arenie w Łodzi. I dla zainteresowanych, bilety wciąż są jeszcze dostępne. Za to w Wielkiej Brytanii tematycznie pozostaniemy, gdyż nowy utwór wypuściła również brytyjska grupa Leap, której zeszłoroczna trasa koncertowa była no niemałym szaleństwem, wyprzedała się niemalże w całości. Jednak jeżdżenie po całym świecie nie przeszkodziło grupie w tworzeniu nowej muzyki. Jak mówi wokalista Leap Jackie Scott, Bloodlines to pierwszy singiel od czasu wypuszczenia naszego debiutanckiego albumu. Dodaje on, że wiele się zmieniło w obozie Leap i ta piosenka ma w pewnym sensie oddawać szaleństwo tej podróży, celebrację chaosu. A ten singiel ma być początkiem czegoś nowego. I tym czymś nowym jest podpisanie kontraktu z nową wytwórnią, więc należy pewnie szykować się również na nową płytę niedalekiej przyszłości.

Muszę przyznać, że bardzo ciekawy jest dzisiejszy dzień pod względem premier. Zespoły grające ciężko wypuściły utwory lżejsze, a zespoły grające lżej wypuściły utwory cięższe. I do tej pierwszej kategorii należy grupa Spirit Box, której utwór Morning za nami. Jest to nieco lżej brzmiąca pozycja od Spirit Box, w której Courtney LaPlante odpuściła sobie growle i postawiła na przyjemny, czysty wokal i klimatyczne gitary. I to kolejna bardzo ładna piosenka na dziś, w której również można usłyszeć gitarzystę Josha Gilberta, który odpowiada za wokal wspierający. Za to my zbliżamy się do końca dzisiejszej jazdy próbnej i mam dla Was do posłuchania jeszcze dwa utwory. Jeden moim zdaniem świetny z równie świetnego albumu, a drugi jest taką ciekawostką i utworem, o którym bardzo dużo się w tym tygodniu mówiło. Pierwszy to Intruder od Chatpile, który jest utworem pochodzącym z ich najnowszego albumu Who Loves the Sun. I muszę przyznać, że to mój ulubiony album tej grupy na ten moment. Wydaje się być najbardziej melodyjnym krążkiem, jaki wydali, ale jednocześnie wokale są bardzo groteskowe, motywy zróżnicowane. Czuć tutaj niepokój, który jednocześnie urzeka. Zdecydowanie fani zespołu na pewno nie poczują się rozczarowani po odsłuchaniu tego krążka. Jednak rozczarowanie mogą czuć fani grupy Slipknot, który wypuścił w tym tygodniu utwór Arsenal. Kawałek ten wydaje się być jednym wielkim bałaganem i w dużym skrócie nie brzmi on dobrze. Arsenal brzmi trochę jakby grupa miała kilka pomysłów, stwierdziła, że wszystkie je wykorzysta, ale końcowo nie wiedzieli, jak je połączyć. Dlatego jest to taka mała ciekawostka na dziś. Jestem ciekaw, czy przypadnie Wam ten utwór do gustu. Tymczasem dziękuję za dziś, Kuba Pasieczny, życzę udanego weekendu i klasycznie słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: In my own darkness, I find solace in despair. The

A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi? A czy